Heißt dann als Jens thematisch, wochakuje nicht go wieme alles, dann so nikot si zwas de schipni, kotra serbska hudba nas preni hodinze Jens wochakuje. Zabocina Maria Matzena, stostoje. Jej przyzam knieso Michał Cysz, unso z motorskim Montboda. A dole je Frank Wesela, Gajka Radosć. Maczynimy też na dom Serbste Dale z Holaskami, na dom je Bydlk, nasy dom.

0: Hai Hujbaye Rich, Gotra Siednocha.
1: Hai a Siednocha Teesh Sport, Huster de Janewem Gaxawamje, alle Znaimincha Fenam Kopainze, Zawisce Podobnieke Schmi, Skunschne Sas aus Werskoa Liga. A to po najdlesche Przestawce Stawis aus Werskoa Ligi, Zwonka, Wulkich Turniero, Zitegenie do obie Przestawka, Dlaro z Narodnym Mustwom, Nitko Skunschne Sas od Aleje. A Sas Bicera Vecho, direktnie Tuisto Skicesche, Dortmund nawiedowasze przeczuło Bremeny hiżo z 2-0, potem krótko do końca pak jeszcze dwoje rota. Runie niedyszy nad Biowa BVB, między drugim też Niklas Füllkrug z czyni przydatnym rajnym czasu wyrównanie k 2-2. No haj, a dżęca popodniudzie potem dalej, między drugim raja Bajory w Augsburgu, po takim nichostce Bajory przeczuło augsburgskim Bajorem. Leverkusen hier bei Mainz aus Hostschum a Stuttgart Derby der Paderborner. A na posedmich potom RB Lipsk doma przeczuo Eintracht Frankfurt. Za trenaria RB Martina de Michielisa je to bez wylatejsz ważnara. Lipsk je dotal jenoś dwie ze czterech partijów dobył. Runočasnie słyszysz a czytasz hižo prynie spekulacje wokuo Juliana Nagelsmana jako możnego naslednika unczak tamtejsz hižo bier a to kietro wuspieszne. No haj, po takim zwerzu Skła Liga je ruczo. Wostud will restart, iżo raz niebie, a wostud will dżęca popłynią na puszczerach, zawiesz, że też nie budzie. Ale wiedzą so też na naszych rajnistrzach, dobula kopa, dże, dy, kak, sztu, to zonicze nedom po tutej huczbie.

0: Przypad brzmieniu je wiezo poriadku, ale to już nastupa serbski uczny program serbskim rozwosu, to nie jest żaden przypad. To jest deria planowane, a w planie za tej czołożności Andreas Wiking na prynie miestnie.
1: Mi zasnos tyskno je, a mój rozum wie, nie wiesz to chce.
0: Nie woreczę, niecko tu nie pytnu, to jest wopaczny program, tu sme iż oby bądźeli. Wokomik, nietko mam prawy program za was. Przypad drudy tola rolu raje. Andreas Wiking je tole wiezo. A tole je Weronika Smolic z Twój Sonja Wulki. A i maj przyzamknie so jeszcze Jan Riera. Tu skutkuju. Ale nietko skutkuje tu najprede Ralf Bosi, sedom po osmich.
2: W dowolu so zesnach moj, do żywienia swoje dzielich moj. Zbożony chcę kuźdy być, riany czas mój mijach moj. Nie smój swi upach sejs lubi woj.

Boże, mnie sej w rajach boj. Na telefon wadkać. Nie, nie mój, co dziel ich moj. Dzień styska so mi. Tak zlie po tebi. Hacz zabudu cię.

0: Przedstawcie się, Dundak Switchi dzięca swoje 10. narodniny. A je miestem wiezo tojszto dożywił. Potem sobie Milan ze mną niemal 4 lata popuczył, so potem z początku 2020 Helena a Beno do redakcji zważy staj.
1: Juhu, Dundako, Tebi, haszim ta monka jako prynes, troje nowe lito.
2: Obe Tina, przestaj mi z tym. Ja sam tak mucznu od zwyczenia, a tu rozwosu mamy telko dziwa, chodzinu jacku iż do ranie. A Dundaka usuwamy wszako nitko dwójcy. Fuu, to sam lid ma doczyniu, gdyż ty był przypodlejście do szule idź.
1: Ty boi, ale... Wiesz co? Nitko dybkoniek nowemu litu mam za tebie małą przekwabienku sobą. Sym za redakcję Dundaka mianicy dwaj nowy reporteraj sobą przyniesła. Helenu a Bena.
3: Hej Dundako, witaj! Hej, witaj Dundako!
2: Totla je cool! Witaj taj Beno a Helena.
3: Co se ty nie by przeżywał, mój tebi przyszedzeku spomamuj.
4: A, chcemy na dałku Dundako redakcję? Svoje čitne uši nastaječ. A za vas to najnuše usledič.
2: O, to prima klinči. Ljube kolega Dundak Beno. Da, prevzaj tudi dom. Noski zajšvih dnjo a tudženjo.
1: Beno, veš da to išče, jako si takle nekak 9 abo 10 bil, zumje 2021 či to bi, jako smo so z vočerjom zetkali, popravom zobrhme si jenjatka obladali a potom bi tam naraz vulki porod a Beno jako baba pri nim rynku.
5: Aj na to muže asu vizo jaradere doponič, to smo mu boli pola vočera, a tam jo nabo jena voca porod miwa, a ja sem pon pomal, tun wozu pomač wonchanch aber die sastarach a dobe jara saimauer dich bei den de preiz kodicho bitte denn schon de gus brutal same du gsch bitte gus krea attack pudler
1: dobe potek im wulet kwotsam aber no das ist a wulet ko popuchu bi muje so tam ische na wiste werschki dopaminach aber stobe is na no die schwase be komplikowane aber cheske.
5: Hej, på lavulat kan bytte tak, jeg går prinde, små boli på bachona. Jeg tænker nu, hvad jeg ikke vidste der be. Har der så vani nam pokazali, ga jen nisse za bachona tvari. Der be kan stekke metalu arinka, kis jo en pjenem du im stjejero hoka pjichino. Tak så så somli på en tamte bachona zanejic. A jako druje, der be ve adventnem času, dass wir bulli we Panchitzach na hod und ich wikach wat horta dann zu der Schulere Butki nat warili hast du nicke Trewitzki Pschelo ali gei wasusch aber de nicke Dekoratie ha dann smo mo de krutge Interviews de mi Schulere mi wedli da behalt trude kusnesu chene deke we sams bodam ne staro beluji Interview wat alle Bobram bit op an na Kunst zu Dollar scho jara rene.
1: Helena Mestem, jedna tylitnik zek 2, a tyś sym moa twoje nazonienia znano tyś trochu te nazonienia z Dundaka sobu zacz.
6: Azo mi jara nadpanuo, zojo to mi jara pomało so wujcz tyze z moim wosom, ha kamożyn deres herbste so wurekować, ha przez tun Dundak sym jara ty jara pytła, zo te serbske media som jara lubia, ha dla to sja nieke tywe zatkuli.
1: A dokke Helena a Beno nista je noj švobdarene reporteraj, ale tež vubirni spivarji, smo z njimaj potom ljudom novu Dundakovu hymnu narovali.

Jadwiga Wenk, jetzt da se na Mississippi Lubitsch, es na na da tsche se bitesch nieje w Dolu Lubitsch, jeli pax tsche tutun konze dzienia isch doma, mam nikotre poki w za was. No, gulatko, może tsche se bitesch, wulada tsche list tsche nieje druge zwanka w użyce, one beji dżens abschipon 012 MDR telewizji, a runo czas nie tsch live streamia, a kujżem czasu, może tsche se je tsch AAD mediatece wobladacz. Sanja nach Sveča Dženca Vrborski Svečin od Džesačich možete so tam podač, přihače, tam maja za vas napoje a grill je tež zasvečeno a od jednačich potom maja tež čerstve ukurjenoho karpa. Za kulise Karite možete Dženca Kamjencu poladač pod heslom Caritas zviazuje generacije od dvima tam svoje durje vočinja ač do šestčich. Nadrobne informacje k programy namakacie też w internecie na stronie caritas-oberlausitz.de. Jutze przebiedzie so dalszy koncert w riedzie nazemskich koncertów w Styrioch. Witam was skupina po Styrioch, niebeczanskie besadze. Do toho możecie so iżo w Cioch, tam podać a sebi kofi, a ty kance swodzieć dać. Jutze wypieczyć potom odsamtnie so Letuša Korova Akademia Budyského Rotariova Kluba pod návodom Friedemana Böhme s benefitsnym koncertom, gespreinigt zu Bečich, a to v Budyskej Michalskej Cirkvi, unoschki venuja so na dobro k utopieniu spinálne Mordvice, nemsce Kinderlähmung. A jutze popodňu Cioch so vústajenca Stary Lud a Frischny Duch v Domovnickým muzeu v Dešňovotori s tvorbami molarskej dživorničky z Pichovanského kruha za serbskú ľudovú kultúru. A tiež kravatový týdžin so tutom konci dňa zakončí na internetnej strane namakače ešte všelakové zahredovania, ktoré sa dženca odmývajú.

0: Orange 2.
1: Magenta Maria Koklina z Radworia.
2: Lubę psi posłuchaki, a lubi psi posłuchario. Dzięczniejszy 10. winoc jest Światowy Dzień Duszynie Strowoty. Po całym świecie skieczbnieja człowiekojo dzięca z najszelakoryszymi akcjami na ważność Duszynie Strowoty a informuje o psychickich koroszczach. Z tobą zwuraznia so potrychenym a ich psiuznym na najwszelakoryszy ważnie solidarność a sobuczucie. W swoim powołaniu nazoniam szydnie znowa, jak może korosz duszu człowieka porazyć. Dożywiu często, jak wojuje potrycheni przeciwo prynym przedznamieniam albo też jasnym symptomam. Potrycheni so hańbuja a boja. Święty pak pokazuje, że są silni a niepowalni. Najwięcej strach je w uzamknienie. Najwięcej worożeni z tej niewieda a przedsudki. Najwięcej wużadani z tej wotureność a sprawność. Najwięcej przecze je przysłuszność. Boże, wuprzestrzy swoje szkitace ruce nad człowiekami, koci szczerpia pod koroszczymi dusze, a szkitaj też ich przyuznych. Niech nazonia sprawny zahim, sobuczucze a zrozumienie. Wone szakruna ja tak często pucz za prynie małe kroczele.
1: Dobra i Maria Koklina z Radworia, na roku a za mojitosti radworskiej wosady dzięcznejszym nabożnym słowie.